Ukończyłem listów anastów, które się zamknęły. Wieśnińska nice i jeźdźców pojechał.